Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cię pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił wszystko.

smutnieje. Ani grab, ani smitko, nadzieja. Na skrzynie zemdzie wzrok.

0: Co mali z babia cuki, co ci koka, ryż masz nieco. Więc co mali lakom cuki, co ci koka, ryż masz nieco. Tak.
1: Co mali w puberťáku, nosí žesem i mastaku. A ja se musím smát, když se má zachovat jako chlapce.

się do dwora, pada żółta listki, moje cierno dusi. Czysti do holich korun stromu, pada czerny nebe. Oheń w krbu chrzeje, ale w serce już to zebe. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako